bia mu betu no ewade ma mu nya hira ewade tutu anamo efesisi hirema ewade tutu anamo efesisi hirema ewa yesu kristo de ma bosumi ekɔ na wieye ene pa biara ewo mu a esese wo nsaka ewade famra ewade ma ne mra ewade ma ne mra

de ya de abubu na guho onya nkwa no sori na ogina ne naso yesu din ne boa abei dom epe ba bi kotete yesu din yesu din oh sadia enka ne na nka obo yesu din a enka ogya epiam firi wonu mu na obo yesu din kra enya adwuma ma ho enti you are seeking for help elsewhere adia na nka ukasatia no adia na nka ukutia no eno ho adwuma ene ene woyo now nim se twenaka yesu wanza sada di otia na otie e free tetetrin mepe munna onwu onsesa eno na me ka bibi idi a chire bi nua sofu bi se awurade yakopo ne huya mwanwa to de sense me hunu se bible de kra no Bible no etkrango entimi anka urade nyankopɔ ne kɛseɛ na nwie. Wanka Yesu urade nyankopɔ ne kɛseɛ no wanka nwie. Wanka nwie. Bi Genesis chapter 1 verse number 1 mami. Me wɔ sɛ fuo bi ambɛsa bibisa wɔ ha.